0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Kiss FM, na yigiteze amatwi umunsi mwiza cyane kuri wowe hagati aho ngaho. Niba uje nonaho uje neza, saa tanu n'iminota 38. Mukanya turaza kwinjira muri Kiss FM Takeover kuva saa sita kugeza saa saba. Ni wowe muntu ufite ubushobozi bwo guhindura playlist ya Kiss FM.
0: Kiss.